Sikuvusa kusempondo zankomo noma ngabe ukuphi nezwe. Sikuthatha sikubeke. Ukhosi FM. Uhamba phambili. Zamamseleku. Ukhosi FM. Luhamba phambili. Zamamseleku. Ukhosi FM.